Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru, Ra, Miru,